fotografię przyszłości, jak w krzyżówce na literę M. Dalszą historię już znam.